0: Štóž može serbsce rěčeć, słuša k serbstwu. Toho měnjenja bě nimale połojca, šich 1100 ludzi, wotedźenja při našim naprašowanju w socialnych mediach, a za nimale cečinu šich w obdźělniku naprašowania internetče je wone kriterije hač słuša k serbstwu, že so nichtu tak čuje. Serbski pokac a hajenje serbskich nałožkow dostašte porno tomu jenož nešto viace hač 10%. A s tutym prašenjom, štú słuša k serbstwu, što su faktory za swojske uznače a što tomu polekuje, zo so tute uznače tež od druhých připoznawa, ja so zajšwych dniach tež Mirčin Wenk zabierał.
1: Poprawom však je to z tej přísłušnosću k serbstwu cyle jednore, znajmniejsza prawnisce. Prenim artiklu Sakskeho serbskeho zakonja je cyle jasnie readowane.
2: K serbskemu ludy słusza, štú iš so k nemu uznawa. Wuznacze je swobodne. One nie smie so ani wotprycz, ani przepruwacz. Z tuto wuznacza nie smie za żane najlepszyne nastacz.
1: Za niekotrych jest tym też oprajene. Tola prawo szak nie jest szitko, a smy naszym siednym dniu od towarsznostnych, wosobinskich, służbnych a cyle praktyckich przedstawów a obstynnością obliwowani. A z tym są też odmowy na praszenie, co uczynia z cała przysłuszność k serbstwu cyle szelake.
3: Serbstwo służa tun, ki so temu przysłuszny czuje, a to kurze samo rozsudzi.
4: Z mojego wida służa serbstwo kurze, kiż ma ten motivaciju, ten zajem a tež ten volu so za serbstvo, što ješte šetsto reka, angažovač serbsce v riči a kulture, abo v riči abo kulture, žive bič, a te serbske herbstvo ve Vužice dale nest, dale vuvič, znano tež raz hinak myslič, a to šo sluša za mne k serbstvu.
3: Ja, tun, kotež so tomu wuznaje. Dawe ja wieso faktore, kotež jen si přiliči k identiče. Nikote praja tam słusza rycz tomu, nikote praja dokiż ja ju bydlu, nikote praja dokiż ja mój pokat serbski, aber dokiż si waža tradicje.
5: Ta przysłuszność je nisztoż, to się my długo zabierało, ale my z tym czas nic jad. To dla jakustak te praszenie za mnie, hače to te praszenie.
6: Přísłušność definować jenomu narody, nie już na lochka należność to jo. Also musimy to na studiu naukli, musimy mieli te etnografu ze sowiecko zjazka, kiś su spytali ich 100 albo iście jad narodność, czy dostać pod jedną definicję. A te su mieli tam 3, 4, 5 poprom takich definicji, kiś su mi so w osobince lubili, albo kiś je może też ladaj nieke na swoją biografię. Jako tež opodstateno vidieť. To by si jemo vizor, te uznače k niečemu, pon z druha zvodke to pokážaš, also tež te predovnice sú nerolovali, znaješ to reč a kulturu, to je vážne, a te stavizne, to by si jedna vecka, šen tu cíči štvorte příznamenio, a potom, kak te to dále dávaš, a cíte sam, jedna osoba, kýž to dále dá svojim dečom, svojim nučkam, w tym kontekście, bo ja to widział.
7: Co jest ta serbska towarzność? No, jako wiadomośnica, bo ja rekła, wszyscy, kiś tam, za którą są. Wszyscy, to jest nasza towarzność.
1: Tak wszelakie pak, kajż są odmowy każdeje a każdeho na praszenie, co słysza k serbstwu, tak rozdzielne są też przyczyny, motywacje a żywienskie stawizny, które za uznaczą steja. Niekocy z tym cyle jednore wotrostu, każdy a na wóczarjowa.
3: Ja przyjmę ze zjeni ryzy serbskiej swojby, a same pisze to potom poprom hakec tema, ale nic tema, co sam ja na tym dwielowała, ale tema, jak ja na to wotmówił, gdy sam ja započuła, co ze z tym rozestajć, also das mir započuła wiedome spoznać, so joju tak jetzt prajene jena komunikacja mit Serbam ja Niemcami, aber so die rozestajna a tak nischto, also to bin wo to wojować, to by się pojad werdziwa, tak jetzt ja ta zmina była wot radwoja na, do Budzisina na gymnazji.
1: Za drugich by to porno tomu dowi pucz, tak na przykład za doktor Kordulu Ratajczaku.
7: Na spoczatku by to te serbske bie nischto, što ich mieše za zajšwošću činš, no? Also, mój džit bie poprom za mnie tun serb, a čunješ, on je šec prajo, ja sem Nimc, ja jenoš sas ryču, no? To reka, to su svojibne stavizne za mnie byli, no? Abo tež přivuznistvo v Užice, ale Ja, jako sind wir gestern nicht Kirchen, aber trotzdem war, da sind wir in Sweden, da wissen wir nicht, da wir heute ein paar Sagen, aber da nicht wir, mein Abschied am Norden, da nehmen wir schon nicht so sehr nur Chinesen.
1: Tola nekak je ju prašenje identite a přizvušnosće tola imało. Je kulturnu antropologiju studovava, a so bio studija a disertacije tež ze serbstvom zabirava. Je započava serbsce vuknič a je tež dale a jace kontaktu do Užice pjestovava. Přitim je nešto vosebite doživiva.
7: Znano su mi je ljudjo predezo, ja sem so přizvušna. Začuvala, su mě hižo takrát zapšijeli, no, a tež přečeljo, no, a to je ta stará strategie, so jen vir, jole ta pokadža ze sarskej svojby, no, tun žit bier tede jo, no, a tun pravuj bier dživadželnik, no, tak nám sluša, a to su tež přečeljo byli, a po njen dostane sebe darne.
1: Puč k vědomému uznaču potom jace dálok i nebě. Dženca spytala na sama druhým ľuďom puč k serbstvu runač. Ona revitalizacijský projekt Zari jako vědomostnica převodžuje. Jedne vumenjenje za uspešnu revitalizaciju je, tak dr. Kordula Ratajčakova, zo ľuďo ve všech končinach Užice to serbske zaso jako nešto svojske akceptuja.
7: V našich evangelskich regionach, že je švulky džil, tutih ľuďo maja s tým činš, zo bier tute serbske takrec vopravdže, ništo zakazane, ništo špatne, ništo negativne, ništo s čím jen poprom nohce ničo činč. Dokeč přes generácie bie ten cíl, my chceme normálni, mienujce, Nimce byč. So, to ríka tam, kdybyš ty najpredomol, tu te cíve traumatizovanie zrumovač, so bychom oni docela jen pozitivný zvýsk, alebo přístup ke svojemu sarskému pokadej, abo se svojimi sarskými staviznami dostali. A s tým mám nikke jara viele činč.
1: Zoso ľuďo za so k serbstvu nakazaja tyž nima za bezvúladne. Zvědomostno vida však identita ničo krute a doskončne neje, ale proces, kotre živenie převodžuje.
7: Jen etnologa je mal rekna identita, to je kaj špunk. Špunk je nešto, što je se Pippi Langstrumpf raz vúmysliu. No? Je nemôže to definovač, a znamená to docela neexistuje. Takže ty nemôžeš to přijímš. A tohle je tak nešto, kajž příslušnosť, identita, to je opravdu nešto jara flexibilné.
1: Na tamnym boku se vězo junu utvorené a ujíte identity kruče džerža.
7: Ľudžo, šuče, nasvědče, šec, praja, my to my jsme a čitamni su čitamni. To je čvojese, a to nie môžeš zminić. Te prašenje jo, ka fleksibelna, jen takrec tute ranice džeržin.
1: To pak kvači za uši strony, tiž za Serbu. Zasadne rozuđi jih akceptanca, hač buđe revitalizacija nakoncu uspješna. Zdobo moho přihodže Serbam samim naškodu byč, jeli so překruče odmezuja, vopkičbuje dr. Kordula Ratajčakova.
7: Zo je to zvášnjom, zo serbšina je mačano rič. A to reka, sas ričace su mačano rični. A mačano rični su či Serbia. A što oni su katolikojo, no? A potom je to jedna definovaná skupina. So. A tuta skupina je přeživiva a serbština bie dále davana přes to, že bie to jedna strategia, so vopsam knič. My so škitame, a to bie jedna jara, dobra a efektivna strategia. To je jedna debirec. Dženca tuta strategia hižo nefunguje, dokáč máš lid máš, to ja vem nikajke svojibne svedžene, narodnine, dže sú jenož sasrečace podľa. A pon jen treba strategie, ka jen tamnoho takrec přiúza. Abo zo jen dejšniku akceptuje, kýž je tuto rič nie do kolebka darne dostal, ale se sam jara ze zviele prócami přisvojil, nadživol a so prócoval sas rečeč. A pon je to so vážne, so jen z tutem čvojekom tež sase reči, a jen jeho tež jako Serba zapšia.
1: Tajke krute predstavy o tym, štú súša k serbstvu, pak nimaja jenež nekoci Serbia, ale tež žila novorečnice, kotrež kurzu domoj serbsce vuknu. Tule přikvat jedne je v obdžilnice z prinjeho, miestem zakončeného kurza.
7: A ona cíše so z mačanorečným stáč. A jej sem pon rekva, když ona cíve čas neke, tutu akceptancu tych maczano rzecz nie chce, so budzie to jen jara napinace budz. A so je to najpred mol ważniejsze, że ona se swój kru namaka ze swoimi ludźmi, a oni dywia tam nieszto natwarić.

Dale do Noweje Wjeski. Tam měješe Lena Šaucova, zajš w wutoru 12. meje narodniny swoje 68. Wjesna zromadnosć z Noweje Wjeski a wokolnych so przyje narodninoce krutu strowotu a boże žonowanie. A na samsnym dniu zajš w wutoru oswieči tež Stefan Zarenk swoje narodniny 47 lit mody w Nitkoje. Domowinska skupina Pančice Kuko przyje jemu wszystko dobre w sebie strowotu a w osobinske derimiecze. A poslednja dženzniša gratulacija dže do Pravočic. Tam osvečiš taj piatk, piatnateje meje Felicitas a Peter Bulank jeju zvoty kvas. Gratulanča přeja jimaj nadal krutu strovotu a išče wiele zromanych let. Chceža sos, co vie vutrobe zaušu naložovanu procu a lubosć podžakovač. Na išče mnoho zromanych vokomiku. Lubie strovoja Felicitu a Petra Bulanka jeju dječi, Michaela, Hannes, Dominik a Christian ze svojbami.

0: Zatkula.
1: Ta jedna pfuła 2000 metrów. Nichto drugi zuće szach z komputerom jako przeciwnik, a zaso nichto drugi piastuje z drugimi kuźdy tydzień. Mój Franca chcemy wiedzieć, co serbska młodzina czyni, gdyż runie na rejach nie. Kotroho wie macie, co rady czynicie, z czym zabiwacie czas, albo wukniecie cały drugi dzień za szulu albo studi? Pisajcie nam się z Instagram, a nie zabudźcie na żaden part wieczor w 8 radio zapiknąć.
0: Zatkula.
2: Nic zabić.
3: Jutce wieczor.
4: Przedstaj se, co żywy paradizu na zemi. Stoj se przyje, wszystko co ci poskieci. Handy, auto, abo raz do dowola. Fęki za to wszystko ci pak faluja. Przedstaj se, ty se połny lubostcze. Twój łop swycie pak przyszym wu zamknie. Wszystko jenoś, dokież nie se wyrywy.

0: RBB. Serbski program.
1: My přełzejomy nint wet gornosaskich kolegów wet MDR. Witam was uczobnie na nasz nieżelski magazin wet dolnosaskie rece. Hojo Diana Szecowa przy mikrofonie.

0: dobry dzień a witajcie uczomnie na serski program z Chorzebusa. Lube przysłuchaki a przysłucharje, co są nasze temy dzieńca? Przy gośpie dzieńcajśnego Mjazynarodnego Dnia Muzeuma, co my wam nasze serskie muzeje a domoniske szpy doporucysz za ulet albo uzgarniowanie. Dokładnie spy dzieńca zase raz w Janšolcach duce a oglądamy do tamnego sersko-nimskiego domoniskiego muzeja. Muzej jose wytworio w liesze 1906 a 1910. Po takim maju letosa 30. jubilej.
1: Mówi, że cerkwinskie drastwy, wenni są typiski wiecete kszamne, niekotare lapy, wo jadna specjalna lapa. Mówi, że niekotare palicki, nauszowane, to jo nieco wysobnego.
0: Ulicu jo zywa Öla Tuas Janšolc. Narodne drastwy zabierają nas teke w drugim przynosku. Wesebnu ustajencu we Balinju dawamy wam do rady.
2: Für mich ist das Spannende zu merken, wie sehr sich Themen, Lebensthemen in die Kleidung quasi einschreiben. Und die Ausstellung heißt nicht ohne Grund schwerer Stoff, denn es geht nicht nur um das Gewicht von Stoffen, das man am Körper trägt, sondern es geht auch um die Schwere im Leben ganz vieler dieser Frauen.
0: Böse Słowo, Žižice Pestro, a musikalisko-literariske Ustrzewanie z tekstami Miaze drugim wird Meta Noaka Nechonskiego abo Willema Biera udos po Nio Žinca nasz program. Rednje až z čo vy teke pödla, rednje až z čo váš serski program zašaltovali.
3: Raz, dva, tři. Žižik Radio. Ojo váš, Žižice Pastro. Serskiego programa.
0: Lube Žiži, máš o ve vaše Žižoni abo ve vaše redoni dvojnikovu abo dvojnice? Stej to Žiši, Soče abo Brača, kotarež jednak ugledate, ako dve bewe abo dve brune jaji, te teke jednak ugledate. Minka a Finka stej dve małe kocce a cepta kawe šuli přece neve kotara jo Minka a kotara jo Finka. Słuchaj šo raz.
4: Minka a Finka.

0: Dźěši žinca se wesebnje porjednje zažašćo. Dokulaž dostanjome dveju noweju do našeje rědownje. Senšo se pšosem na sveje městna a pšt! Se wozmierom?
1: Akle před tyženjom jo kecina familija do nowego domcyka pet malinami zašegnula. To nie o nic wesebnego. Jano aż maju kecic dwejnika, kotaryš njamežo taniš, kecic mama rozeznałaś. Gnini ceptarka jo nowej kecce rědowni przedstawiła.
0: Petakim, to ty weninin to sty. Minka. A Finka, albo Finka a Minka? Na, to zawieści jasno za upytniomy.
1: Dwenika z tej se tak zażarzały, ako joto pla dweników nałok. Kulaniu wałmy, jo była Finka malsniejsza. Togodla jo miesto Minki kulała. Liceniu szkercu na bomie. Jo była Minka lepsza, a petakem jo za Finku licyła. A gasio południo mloko saziło. Jo se Finka dwejce nastupiła, a Minka se chopi ogoriś.
2: Ty se już o mloko dostała. To ja mea mloko.
3: To pak gdyś mi najpierw dopokazasz, meja luba soczycka.
2: Maszka już się wokoło swoje guby szykno byłe.
3: Na dere pen ho masz, aby se ho nekie co rywej.
1: Zaknij ceptarku z tej wystałej kecce, aż pył uszy jadnaki. W ostatniej godzinie togo dla knini ceptarka groni.
0: No, swoim uknikam wszak papszawem nie każą, co dzieje się oblac. Ale plawaju joto weto pićku hinacy. By przesywa, aby se wotwiczego tak oblakwy, aby mega bawaju rozeznawasz.
4: Mej pak mamy jano samskie trasły, miau.
2: Szykny są jednak wielkie, a mają samską barwę, miau.
0: Ale jak dym penwaju rozeznawasz?
4: Kasz maminka.
2: Jo, to by takie groniła. Kasz to maminka getujo?
0: No, jak gawaju maminka to getujo? Przeraży o tym je to przosem?
1: Finka a Minka z tej pokazałej knini ceptarce swej złosianej rysiaska około szyje. Na jednym rysiasku je był przypięty pismik F za Finku, na tamnym pismik M za Minku.
0: Nosy tej wywaju rysiaska szednie?
2: Jo, szednie.
4: A nama getujo wielkie wiasele, gaż zajczo losujo mej, kytara kytary rysiask dostanio.
5: O, takie nie pliecka. No jo, spos teraz pysz, nicka. A tak życzem wam, lubi dzisi, żeńca hyszci lusznu nieżelu. A już wicze, mamy dalszne czojenie za was we programie.

Žinca jo mjazenarodne žen-muzeju a do Janšojc smy juž přepšosili, ale teke druge muzeje w regionje maju žinca w cynjone. W Barsću na przykład wetwori jo nowo ugotowane muzej za tekstilne a industriowe stawizny swoje wrota za dworowy swieżin. Ktošišći nejo viže o novu ustajencu, až to zega pješih mašo žinca možnosť. V Hožebosu vytvorijo žinca mjaze drugim Bramborski krajny muzej za moderne umjostvo, Dieselkraftwerk. Při šakorakých workshopach možošo se tam uprobirovaš mjaze drugim plas Zorb Mixing. Potakem možošo tam vašo ugledanje ze serskimi barvami a accessoires upišniš. Kolektiv Vakuum a Tamko Hägler vam přitom pomagaju. Teke Serski muzej v mjesće jo žinca vytvorjone. Der modny zastup a dvě fachowe veženi vas vytzakuju. Zegat veju možošo trajnu ustajencu muzeja pod veženim předsedaki Spichovanskiego tuaristva muzeja Madlena Norbergova uzgoniš. Napustyrich wiežo Sabina Sigowa przez serske miestna w Hožebuskim starym mieście, a wetegronio na pszaszanie kak serski jo Hožebus. Uklincaż myżo wasz żien zinca w obmkinie w mieście. Tam pokazaju przy gośpie jubilea defa założby program krotkofilmu z Wóżycy. Krajina Wóżycy w defa filmie jo titel wiatzora. W programie budu szakorake filmy wet żyła w gornistwie a natwajenia milinarnie w cany plumpie, a wet błoszańskie natury. Zega szestrzych wiacor żo żyńca tam los. Wiele wiacela potakiem przy uletach żyńca życym. Net po muzyce mam dalszne do porucenie za was, pen ogledamy do muzeja w Barlinju.

0: TV. Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Naletne wiedro, jose w sletnych dniach z tymi cimi mrozakami wet swojego kipa tego boka pokazało. A takie wiedro grajo takie swoją rolu w przyjdućych minutach. Słyszymy muzykalisko-literarne ustrzewanie k temie Naleto z tekstami wet Willema Biera, Jute Kajzerowie a Mieta Noaka Niechonskiego.

Willem Bero, Bošajnski maj. Taki krasny maj, jako lietosa, nismy jużo drójko dožebili. K priednemu jo won po žiceniu brodrustwownikov, chłodny a vožny. Jošak by nie drójko warnowało, nežli jo zimie se lietosa svojego knistwa vzdało. W drugiej połowie apryla sme glidali na Wozebinu, kiedy się była jeszcze mała a szera. Stary brodrustwownik wijaszo z głowu a groniaszo ze zmroconym oblicom. Na predny maj, dej se garo na wyżysie schowasz. Leto sadry nie może to raska robi. Starość pak jo była zbytna. Maj jo malsnie wuzeleni w zagony, a garona nie miła starość dla schowka. Podrostwoniki we błotach Jezusa Lietosa zakomużili. Popszałem jo dejał byś rany kał już od dawno wusajżany. Ale sajżaj, każ mroze a zimne wiecze małe rostlinki zakusują, kiedy tak długo se w szopwych rostlinarniach grili. Miętą pak są wszystkie zelenińskie zagony wopsajżane, takie kulki są w zimie, a jużo su zase gorki na reže. Miaze tym bieszo hešti žurne živo ze sajžanim kšena. Dejme zavieste v ugroniš bošajnským prodrustvonikam cest a připoznaše, až su letosa ve kotkých dňach tak šikno zežívali, k comuž su mieli ve přigodnejších naletách skoro rovno tak veliti ženi casa. Kšasne su bota ve maju. Sadowe bomy kwitu tak bogaši a lubie nam połne gału z wiśnią, krzuszką a jabłką. Riaschene su sebejnie zakomużili, hołac su kwitli już o końc mierca, ale letosa se akle w maju przesmrażaju we swojej cerwieno-rożojtej pyszności, a gałzy a gałuski su tak wopsepane z kwietkami, aż pcołki a czmiele nie mogu docenić, aby wszyken miot domoj znosili. Kto może przy takiej rydności wejśpie za blidom sejdzieś, a wszyknu pychu janowot nazdala opisowasz? Zatkaju sobie papieru, a wołajnik do kapse, szwignu se na kolasom, a jedu wen tam, żoż subota najrydniejsze, a żoż jolies najgustsziejsze, żoż niebarce auta, a żoż liebda człowieka nadejżoż. Se wie, aż zeju sobie wódu sobu, snasz wobrażitej mnie Milanka abo Žrebinca nieco dobrego. Droga se vroši k podviacoroju a viečik miedujo z lesa do oblica a niaso mocnu vojn ze sobu. Ona była šim mocnejša, šim viecej se zelenej gusči neblížim a potom som nuči ve nevu gronjecej kšasnosti. Ceve bošajnski les kvišo. Pod vysokými volšami je všechno zarosčené s krickami a bombkami ze svetlo zelenými vopinkami a kužda gauska jo vopovesona s bivými krajinkami. Pošerpin zvierne převožovar volšie kvišo a tam jo potom ten vokvon žošcu svoju kluku z vúdu vopetaš. Na drugim brioze jo taká pšava gusčina mode volšie a jasenki, pošerpin a šern, maliny a carne hendrušky tvorje tam nepřistupne prales. Z njogo pak klince koncert s tou ptaškou głosom. Škoda, až nejo mi to Novak Nechonski za mnu sobu, von by mogao mi groniš, co tam šikno švice spieva a gercujo. Ja pak se nevierim tých mavých spievarjo nalíciš, ale na nejsvavnejšego vumjoca musim spomniš. Przed tyżeniem są takie hołby. Ten czas je w koncercie jeszcze najrydniejszy głos brachował. Ale żynca je on podla. Sywojk je przyleszył z daloka domoj, a jego umiewski spił przez niejo szykno tyrlikanie a fifolinie wszeje drugie ptacyny. Co pak ja powiadam w jadnom sywojku? Czy nie stery snażniki pisz ich tam w tej gustci nie spiewa, a wokus dalej nie ich miniej, ako tam Švice a Čiskocu. Nie myslím na svoju vúdu, kenž mirnie ve vože láže. Naraz pak mi blízke plačkotanie vody na to spomnejo, co godla som popšovom ho prišiel.
Tam při tłustej wolše, kjenž na brjozy stoj a svoje šajnke korjenje ve łože kupa, tam se plačkoco a kali skoro, ako by se woda variła. K šajžu stupim bližej a vižim, kak se tam wot rybou mjerwi. Płošice svajžbuju a njamaju cas se za mojeju wudu wobgledowaš. Nie som togo la zwy. Časny maj jo svajžbarski cas. Togo dla jo se liesta kerydnie wupyšnju, togo dla jo šuži spiewanie a gercowanie. A teke ryby we chłodnej wozie svajžbuju sobu. Sejžim, gledam a słucham. Naraz pak se mieszaju do nalietnego svajžbarskiego koncerta drugie, nielube zuki. Wokoło uszowu to naraz bince a byrce, aha! Oni su teke hyšći hołte, bošańske, zve, pšełowane pšice. Nie daju ši pierwej mira, aż zezbirajoš svoje wiece a žoš na wubiegi. Naraz pak se chopi o drevo, spozy wiš, pliewa tam a sem a se wobacha. To nie o drevo, to jo nieco živego. Zatrgnu budu a naprio se laže wugor, vios se ako žive a pyta net drogu kłože, ale nejskierej mam jogowe kašore. Vjasowy, du domoj. Przecej jo mnie lubosna Milanka nieco wobraziła, każ so tam pobył. Žinca pak jo miała wosebnie bogate dary za mnie. Som widział krzasnie wupyśniony lis, som słyszał wumiowski koncert, a na końcu som dostał jeszcze nieco sobu domoj. Tak ako se to słysza, każ se na svajžbie pobył. Mejžik, lubosciwa Rika, a všechnu chvalbu vám, vy ľube, máve pierkate vumjovce, a tebie, ty riedne majský božanský lies.

Jutta Kaiserowa, Ludki w Hochoski Goli. Na wobyma bokoma szoseje ze Schochoze do Prjawoza se wuprzestrijo majestetiski gola. Tak dwymoko ako do nie wizisz, szmojte bomy. Jaden przy drugim we mocno zelenym jeglinowym woblaku. Gaż dokradnie gledasz, wizisz aż sejże na chojcowych a szkriokowych gawuzach nim do weranym naleszu same brune pupki, dorost golie. Szmojto zelena barwa se hu a tam wotmienio ze swytło zeleniju lisowych bomów. Ako golie som jużo za tobu pożydała, moja gola ty zelena. We twoich wodkach, pytach za bajkami, ze swymi zwierzętami, groznymi chodojtami a małymi pilnymi ludkami, kotre su na końcu moich wumyslonych stawiznicku nad nieprzałdu a szuknym zwem dobili, a naprzedcy wostali knieze golie. Ze mojego cuwania wubużijo mnie żywny kwos. Nie oto żaden ptaszkue, tak wiele wusłyszym. Lec runuż se z rozeznawaniem ptaszkowego spiwania przedcy hiszczy swoje szerzy mam. Ze stwymokie golie zaznijo zuk. Niepierwej kradu wysoko. Potom przedcy mocniejszy, a naraz ze stwymokim zdychnieniem womylknio. Golna sztucka se wospytujo. Mio jasne, aż słucha toż ten głos na cłojeski przykaz. We goli se żywa. A zasi mi przyżo myslicka ze zrzyszecego casa. Przecigaż som dejała ze smamu sobu na polo, sebie ze swuczoby życach, aby na naszej roli wopnoc gola narosła. A mi ze smamu nie by trebały se wici we tej zemi drapaż. Przeto gola, ka se nie treba wopliważ. Žišece to predstajenje votemnio tencas. Lec runož se svojih žišecih misli naraz sromam, je veto vupovedam čim ženskam, kin smakam na potvoranem flaku sriš hohoskije golje při sajžanu hojcu, Marju, Martu a Fridu, či golne živašarki z Hochoze. K zemi pochylone štapa jadna žirki do zemje, druga vubiera sajžong a češa pustčí małe jeglinowe bomcyk do zemje a jen šitvocijo tvardo ze spiskovatýma rukoma. Budu ga šukne rosč, je vopšašam? Pitoráži vyželi, ale nikotare pšetci vusknú. Jadna ženska po drugi zvika gvú a vúru na kšibjat. Gledam do smekotajúcich vodcu čich přijaznych ženských, nic veci nemočich, ich voblica přeražiu, až sú na svinco, več, dešč a zimu navocone. A také žen, kotrež ve sebie chova šukne stry letne case, se zdá žencajšne byš. Na letne svinco jo se skubivo slieze tvústymi deščovatými mrokavami, a gaž jo se dajet nikotare raze zagrimało, padajú ninto snigovate kšupy z nebia. Vubiegame do škriokovie golie. Kusk dali ga stojteke drevjena budka, ale škrokova gusčina nas teke derje sčita. Tak se nam, ako živame pod guvim nebjom cestčižo, vulicujo golska živašarka. A ta druga pšidojo, aštrejo teke to živo vence ve zimje a ve lešu při kuštem vedrije na tom vina, až moga ženska vubiga a sebje ljubive misče pod suhem živopita. Bi vi to teke kšili, jih vopšašam? Vote grono nejo južo vici tak jasne a jadnogvosne. Golu nasajžaš, sajžong vopljevaš, golu a les pšet menšimi a večšimi rubjažnikami ščitaš, ju cistu žaržaš, to sme navuknuli, a to jo teke riedne. No jo aluž se vjaseli, gaž viži, kak šukno rozčo a se zeleni. Vučoba pak nam boli, gaž se niži gola abo les nevobklednivije abo ze sveju volu znicio, tak vudospunio jadna druga. A ta starša dodajo, ve naši brigaže se derje z njasome. Sme vjasova kupka ženskih, velje v uznameninju za dobro živo ze snivuših golnikarskih instancu teki južove kapse mame.
Gašto našije golnikarn jež kroku a gola na wobjet ježome, abo teke na skromažinu, sebje gromaže se s našim golnikom a jogo ženskiju, wona nam tu dobru jezu vari, pak zase cesne wopismo wogledajome. Wotze w ulicowarku se swiše. Jich woblica se pokažu nieco zamyslone. Naraz woła jadna z nich do šišine. Glidašo, svinsko se zase přes mrokałe předobidnio. Stańčo, co my živaš? Jo, a Janjok dali moliš. Wielgin rada pak pejšči wieževa, lec niemajo ženske, tak mimo muskice goščita vosrejš dvimokije golje teke moge raz čach. Šukne či se mi vusmiju, a ta Jana přiudajo? Raz jo se k nam živa svinja zabuživa, ta jo mi potvusnuva a se přitom tak slikava, až jo vubignuva a šukno jo se za neju zakorivo. Šero-modre dešćovate mrokave se pokažu a chuvaju na letne svinco, kaž se jim runo co. Gljuki vičik přecejšći grajka ze zelenimi kronami vopinkatych a jeglinatych pomov. Ze skotarish su nikotare, tak som sebje dała pujdaš, vuši 200 let stare. A hove hochoski goli rozčo teke tak pominjone škriok nižine, kenč jano išći rytko nadešoš. Ščit modych a starych bomu we hochoski goli jo we dobrych rukach. Agas som ako małe žučo vo pilnych a dobrych ludkach we dvimoki goli svoje bajki bajała, tak som ich ninto ve cujeski peršonje doživiva.

Mětonowa Knechonski na twarnišću Carneje Plumpy. Gašonika Drogowa přižece z Worec po grožinach přemieril nesmiernu chojcovu golu, to tam přidroze nadeže nerjednu kjacmicku z nerjednym mienim Carna Plumpa a při nej kopicku twarenku. Luže su spytali se uvožovač to spožilne mieno po mudrem a nemudrem vašňu. Ale nic nejo z toho uskocivo. Nichten dre tenca zvíri v nebe až mutne mieno biedne golajnský kjacmický bužoraz tak znáte a svavne po cevem kraju, po cevej našej republice a samo za jej mjazami. Nichten razka na to myslí v nebe, až o tej carnej plumpe budu raz velike noviny skoro všedne spovežiš. Ministere a statniki povedaš a uražovaš, až ta carna plumpa bužo sobu rozsužovaš vo gospodarskim vůvišu cevego našego kraja. Všetne dreve žechu až ta srbska gola na granicach Gorneje a Dolneje Vúžice jo veliko vuglovňa našej republiky, ale veto přesvapione vúše nastajichu, gaž svišachu vozjavenie, až mjaze vorecami a grotkom se natvari veliko kombinát carna plumpa. Njocome vam ho njento ze suchymi słowami a lidzbami vukvadovaš a nalicyš, comu ten kombinát se natvaril jo, a kak vele coju z njogo vudobivaš koksa, púna a drugich užitnych vecov. Ale jano o tom povedaš, kak su serbske tvorjece vumjevce šli na tvarnišćo, aby tam zeznali a votmolovali živenje na tom velikim živanišću. Jo to bylo ve maju leta 1907 a pižaseš, ako zašie gnuchu do bydlinskego ligva carneje plumpy 6 serbskich molarjov a zadomichu se po dvěma a čoch ve ligarni novuškeje, biuškeje baraki, ako je predne podrožnice. Nejsu tam přišli, aby se vuchožovali po jego bydlinskim mistašku, vobživovali a vúživali jego dobroty, pyšne předavarnie, knigovňu, kupanišćo, ježarniu, živarnie, rucnikariu, kulturny dom a se vie tež gosčinc H.O. Žen votednia šignuchu ze skicakom podpažu ven na to vopšavžite tvarnišćo, na 5 kilometari široke tvarnišćo, mrojovišćo a se rozgledovachu. Hou dotvari se most nad kolejami zavodnej železnice. Tamkor carni se plešeni na rostov a železných pilariov na novotvari živarnjov. Hou hešči bakry ših barvov a velikosťov rozbarkaju zemju, spožeraju s velickými blabiskami pjesky, aby je potom zase zlaška vubluvali do nakladných autov. Tam južo zase spožilne vozidva s osebným riedom nakopickovanú rolu rovnajú a gvatkujú, hou drogu tvárie lipie a betonujú, připodla jedrnik nasypajú a kolie kvádu závodnej železnice. Tam mladé brigátnice deskujú veliký brunicový bunker, kenž zviencom železných cujakov pazorkujú do modrego naletného nebia. Miešanie cementa praskotajú a riapotajú a mimo zastaša hempajú auta a druge vozidva priky a podu. Žo zapopadovaš, šo to nové a zajímne s vovojnikom na papieru. Cevé týžen molárie tam kreslachu a molovachu nicjano vugnie a chvožarniu, ale tešte druge novotvári. K tomu riet a vozidva a se vieteš živášeriu přížile a v odpocenku. Dežlim dejahu molovaš vilgin spiešne kaž koubošiki, dokulaš tvá pod rukoma pilných tvárcov gledajúce a voce vidne se přemieniašo a rozčašo. Serbské molárie přitom spoznachu až tvárnišťo kombináta nejsú jano te gráty, bagry, šrapy a dumpery, nic novotvári, vúrostujúce kaž grýbe po tej veľké goli, tež nic ten vysoký vúgen a tormy, vožarnie. Kombinát
to jo předewšim cłowjek. Žěwaše, kenž vše tošte žiwe wugusluje ze zemje serbskeje gole. A to godla ich předewšim zajmowašo cłowjek a jogo gledachu zapopadnuš do skicow a wobrazow. Tak w umiełce przez cały tydzień z wołenikom a barbikom sławjachu rydność żywa a żywaniszcza. Przy tom pak też jeszcze ich woce a mysle przyłzechu krzasność na letnej gole, kotaraż w obdawa koło wokoło twarniszczo, a se z małymi kupami a kupkami też jeszcze dobywa do samego twarniszcza a miaze bydlinskie domcynki a nowotwary. Z wiacorami su umiełce se wuchoźowali po goli, kęś joho niekotare kszocyny za slednymi bydlińskimi barakami, przecej hyści szicha a prydnotna. Tam skokaju wuchace po wysokim riosu, schojcą gercuju zeby, a szprioski naprzem drugiemu, briaski gianżie se z nieżno zelenym woblakom przed szmojtej chojnu, ale to nie jo hyści to najrydniejsze. Z nabruno zelenego riosa sapaju złote ruty jelowca, a przypodla swiesze se biewe zvonki kwiszecych cerwenych jagodów, a mroga druga kolańska kwietka przetoż we maju nejo też gola mimo kwiszenia. Szete stworinka a żywinka zela, keraszki a bome nie su pak k smierzy zasużone, przeto zelone więc bużo też dali wobdawaś kombinat a sedliszczo. Se wie, aż budu ho a tam bakry se zadobywaš do zemje, aby wudobywali to carne złoto, ale nic na wužitk wuklukowarjow, ale na dobrotu cełego luda. Ale za bakrami nie budu južo šaryš, grozne žiriska a puste lide, ale nad zasypanymi jamami budu znova se zeleniš briazove gaje a mode sewe, budu se cerveniš dome sedlarjow, a błyszczysz nowe jazory a jazorki. A też serbski język nie burzo umilknusz, ale dalej klincasz, jolic to wszystko co my, a se w oto pracujemy.

Mola Meto Noak Nechonski, jo w zletnym tekstcze swoje tencasne zaszistcze załapił wod molarskiego seminara w brunicowym kombinacie Carna Plumpa. Z naszego archiwa, z co słyszeli, teke tekste wod Willema Biera a Jote Kaiserowie. Ustrzywanie zestajiła jo Roża Schenka-Jowa.

0: Relikwia.
1: Bože słowo we serskej rěce. To nesmějo neželu w našom programje fejlowaš. Žen zapowiada ty Wojto z Lipska we nadawku serskeje ewangelskeje wesady.
2: Ljuba serska wesada. Gaž zašaltujome žinca powieści, statkujo svět na nas cesto tak. Wejny, obronjenje a kšute słowa dominiruju. Takem głosnym casu klince Jezusowa rada z gerskiego priatkowania przysamem jako prowokacja. Żij do swojej komerki, a zamknij swoje żuria, a medli se swojemu weżcoju, któryż we zatajonem jo, a twej weżc kęż do zatajonego glieda bużo jo tebie zarunaś we zjaunem. Jezus warnujo nas przed tym, aby z medlitwy nie ucynili ljute żywadło, aby medlitwa nie byli prozne słowa. Wen krytyzirujo przysłodniki, kęż ksie se za swoją pebeżność dasz obziłłaś. Przeniasomy to na żyncajśnie żyn. Bok nie dajo se doweza polityki, mecy a namecy spiegnuś. Napšaudna medlitwa nie o miesto za propagandu abo za narodne interese. Nie gledajuce na to, nie dejmy tu komeru miesz za miesto, żoż meżomy svietoju ubiegnuś. Skeri jowena miesto za kontemplaciju. Chtoż żuria za sobu zacynio, uwinio se siścioju, ażby musał przedsej net sliedk bić abo na swoją pszawie obstojać. Siszenie przed Bogom, padnio liarba niemylnego. Hu, uglidajomy wierność. Dotoż teje siszeny zcielo nam Jezus weźce nas. Weźce nas, kęż sy na niebił, uswiesione burzy Twojo mije. Twojo kralojstwo przyjdzi. Twoja wela se stani, ako na niebił, tak też na ziemi. Nasz szedny chleb daj nam żyńca, a wedaj nam nasze winy, ako my wedawamy naszym winikam. A nie wiesz nas do spytowania, ale umiesz nas wed tego złego. Przeto Twojo jo to kralojstwo, a ta mec, a ta cześć do niemierności. Amen. W krizowych czasach joto kradł polityczna modlitwa. Twojo kralojstwo psiś, to relatwiruje nasze człowieskie pominania zamecu. Żeden kniżar tego świata nie ma sledne słowo. To nie bierio aktualnym konfliktam swej uważność, ale bierio im ich zazdaś im absolutną legitymację. Nasz szedny chleb daj nam żyńca, groni se nasz, a nic mej, żoż se caroba ako broń zasejżio, jo toż ta przozba szedne wołanie za globalnej usprzałnościu. A wydaj nam nasze winy, ako my wydawamy naszym winikam. To drje jo najsiejsza sada, wena nieo napominanie naiwności naprzeciwo agresoram. Wena jo napominanie aż spirala gramoty a zarunania świet znicyjo. Toż ta modlitwa nas nie ucynio pasywnych. Ktoż stupio wen z beżeje komery, wiżi świet z inakszyma wecyma. Ako nichten, kęż pyta zamierom, a kęż jo dobył nowu nażiju. Przeto my szykne, smy żywe wetwiery, aż zmilnosć jo na końcu mecniejsza nieżli na moc. Życzę wam żognuwanu, a miernu nieżylu.

Žin Nana jo był tenraz tema našeje muziki tyženja. Jan z nejsławniejszych spiwów w Nanach jo napisał Cat Stevens. Tošten spiw jo se wiele raz nowo interpretirował. Český spiwar Pavel Bobek jo swoju verziju wezjawił w českej rece. Tekst ulicujo mjaze drugim. Bywasz starsze, to przyniaso teke gluku. Ogen barwo przechada do pastela. Ja som był niega akty, żywe we zmienach. Potom si cas nuska, cowania ho a tam zase gromadu lipasz. Teke te ak suse we chwatku zbili. Cowanie maju swoju godnotu, gaż ju jomu dajosz.

0: Kóžecenja.
1: Gratulirujemy našim narodnim nakam tyženja. W autoru smy kres jubilaru wytworili we mostcze. Tam bydli Waltraud Libowa. Wana jo swieciła pieś a wesem żasyty narodny żyn, a k tomu jej gratulirujo żyn za hyści raz cele uczobnie jej familia. Z naletnym postrową przyjdu luby życzenia za mocną strowość a derje mieszę. Familia a przyswojśmy z Trebina a Chorzeboza su w autoru 12 maja myslili na swoju Rut Mrozkojc, k jaden a wesem żasy temu narodnemu dniu. A roniske glosy su posłali nam list. Ja raz przeczytam. Pyszny strus dobrych życzeniu, żo do budyśina. Nasza sobuspiewarka Rut Mrozkojc swieci swój jaden a wesem żasy te burstak, spiewna kupka roniske glosy gratulirujo we celeje uczoby, a życy jej k nowemu żywieńskiemu letoju beże szczyt a żognowanie, najlepszą strowość gluku a deremisze. Wielicki żyk ugroniomy naszej Rut za jej zwierne statkowanie we naszej kupce. Życzymy się z Rut jeszcze wiele zgromadnych stundów pełno spiwania. Pyszny strus kwietku Jowena dostała, a ninto dostanio jeszcze raz gratulacji przez radio. Nasza kolegoka, reporterka Maria Elikowska-Winklerowa, jo teke w autoru burstak swieciła, pieś a 70 lat jo stara wodowała, a w jej domowińskiej kupki w Chorzebozu przyjdu jeszcze raz gluku życzenia. A teke my we cerskiego programa, co my naszej Marie wet uczoby gratulirowaś, a je rzekowaś, aż wena nas nadale żyn a noc podpirujo w cerskiej redakcji. Uczobny rzek. Dalej wiasową myśl a muzykalisku żyłku życzymy, a sobie najlepszą strowość. We Budyszynie jo se swieciło. Lubina Żurec-Pukaczowa, muzykowa ceptarka a chorowa wiednica jo miała burstak, wena jo wodowała 3 a 70 lat stara. Na nią myśli jej chór Wóżyca w Chorzebozu a domyśli jo se slidk na szyknete zgromadne redne koncerty. Strowość redne oko gnusza z familią, a dalej wiele wiasela przy muzycirowaniu z jej Jarosławą. To te spiwarki a spiwarje chóra Życe. Rono Żynca mam teke hyści dwie narodninace. Prytna jo Ingrid Lenikowa. Wena jo 8 a 60 lat žinca dojšpiła. Dla tego dostanjošo na najučobnejše gluku žicenja, a to vod cvonku tuaristva Nepelic dvor v Runem. A naša druga žincajšna narodninarka jo Izabel Berkojc z Chorzeboza. K žincajšnemu jaden a čižastemu narodnemu dnju gratulirujome jej učobnje. Zdrowie vam žice, sobuživa šerki a sobuživa šerje serske redakcije, gluku a deremeše. Izabel jo planas za možinski magazin Bubak živava. A narodna štucka přižo žinca z Rónego, róniske glose, šuknych narodninarku a narodninarju vitaju.

Ja si za was tu z mojeju kolegoku Anju Kochoć-Schwarcoweju při mikrofonje. My sme wiće z mikrofonom w ochoze duce a opytamy tam na leto załapiš. A my cenimy was narske na błoszańsku noc powieściu k swietkam w Borkowach. Za żeńca pak se niepewie rozszoknują. Ja som Diana Šicová. Życzę wam redno nieżelu. Miesza se derje.